0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Tematem dzisiejszej audycji będzie inwentaryzacja napisów epigraficznych. Badania obejmują dokumentowanie inskrypcji znajdujących się na płytach nagrobnych, tablicach fundacyjnych, dzwonach, naczyniach liturgicznych, epitafiach, pomnikach oraz innych zabytkach związanych z życiem religijnym, społecznym i politycznym epoki. O prowadzonej pracy opowie dr Adam Górski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. A zaczynamy od aktualności z kraju. Wraz z rozpoczęciem sesji państwowych egzaminów maturalnych policja otrzymała rano ponad 200 maili z groźbami dotyczącymi możliwych ładunków wybuchowych. Jak dotąd w szkołach nie znaleziono żadnych podejrzanych przedmiotów. Policja zalecała kontynuowanie nauki i egzaminów. Policja zaleciła, aby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo szkoły sprawdziły teren szkoły, a jeśli zostaną znalezione podejrzane przedmioty, natychmiast zadzwonili pod numer alarmowy 112. Administracją szkół policja zaleciła kontynuowanie zajęć i procesu egzaminacyjnego, a mieszkańcom zachowanie czujności. Jak podawała agencja BNS, egzamin z języka i literatury litewskiej rozpoczął w poniedziałek sesję państwowych egzaminów maturalnych. Do egzaminu przystąpiło ponad 27 tysięcy uczniów klas 12. Narodowa Agencja Oświaty poinformowała, że policja analizuje sytuację, ale na razie nie stwierdzono realnego zagrożenia. Uczniowie są bezpieczni i normalnie kontynuowali egzamin. Agencja podkreśliła, że wraz ze szkołami i odpowiednimi instytucjami jest przygotowana na różne scenariusze podczas sesji egzaminacyjnej, aby zapewnić jej sprawny przebieg i bezpieczeństwo uczestników. Na Litwie po niedawnym pierwszym ogłoszeniu alarmu lotniczego zmieniono również zasady przeprowadzania egzaminów. Jeśli podczas egzaminu zostałby ogłoszony czerwony sygnał alarmowy, maturzyści musieliby zostawić wszystkie przybory i udać się do schronu. Po zakończeniu alarmu stracony czas zostałby zrekompensowany, a egzamin byłby kontynuowany. Według prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Dainiusa Żwirdauskasa w przypadku żółtego sygnału ostrzegającego przed możliwym zagrożeniem uczniowie zostaną poinformowani, ale egzamin nie będzie przerywany. Z kolei zastępczyni dyrektora Narodowej Agencji Oświaty Asta Ranonite podkreśla, że jeśli podczas egzaminu zostanie ogłoszony żółty sygnał, a uczeń odczuje silny stres, będzie miał możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. Na Litwie rozpoczęła się główna rekrutacja do szkół wyższych. W tym roku państwo planuje sfinansować niemal 13 tysięcy miejsc dla studentów pierwszego roku. Najwięcej dodatkowych miejsc przygotowano na kierunkach szczególnie potrzebnych na rynku pracy, takich jak pedagogika, pielęgniarstwo i kształcenie funkcjonariuszy służb publicznych. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą zdać co najmniej 3 państwowe egzaminy maturalne z języka litewskiego i literatury, matematyki oraz jednego wybranego przez siebie przedmiotu. Wyjątek dotyczy kandydatów na kierunki artystyczne oraz absolwentów krótkiego cyklu studiów. W ich przypadku wystarczą 2 egzaminy maturalne. Kandydaci na studia artystyczne nie muszą zdawać matematyki, natomiast absolwenci krótkiego cyklu studiów są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dodatkowego. Osoby aplikujące na uniwersytety muszą uzyskać średnią ocenę z egzaminów maturalnych na poziomie co najmniej 50 punktów. W przypadku kolegiów wymagany próg wynosi minimum 41 punktów. Gdy stolice europejskich państw zaczynają dyskutować o tym, kto mógłby reprezentować kontynent w ewentualnych rozmowach pokojowych z Moskwą dotyczących wojny w Ukrainie, prezydent Gitanas Nausėda stwierdził, że takie rozważania nie odpowiadają potrzebom bezpieczeństwa. Przyszłość bezpieczeństwa Europy rozstrzyga się w Ukrainie, Ale przede wszystkim trzeba powstrzymać Rosję. Musi zostać zatrzymana, a nie zachęcana. Powtarzające się wezwania do nawiązywania kontaktów z Moskwą nie odzwierciedlają potrzeb bezpieczeństwa Europy, powiedział w poniedziałek w Sejmie, otwierając wiosenną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Jeśli nie uda się ustalić jasnych warunków i stworzyć wiarygodnego odstraszania, tylko ośmieli to agresora, dodał prezydent. Najwięcej uwagi na wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO poświęca się wzmacnianiu obrony zbiorowej oraz wsparciu dla Ukrainy. Dziś po raz pierwszy na Litwie przybywa premier Ukrainy Julia Swerydenko. Sondaż Baltijos Tyrimai wykonany na zlecenie LRT pokazuje, że opinie mieszkańców Litwy w sprawie sankcji wobec Białorusi dzielą się na dwa podobne obozy. Połowa respondentów chciałaby ich złagodzenia lub zniesienia, a druga połowa popiera obecny kurs lub opowiada się za ich zaostrzeniem. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Sztuki Uniwersytetu Technologicznego w Kownie Ainius Lasza stwierdza, że różnice w opiniach są wyraźnie związane z poglądami politycznymi respondentów. Po zapowiedzi partii socjaldemokratycznej, że w maju podejmie decyzję o dalszej współpracy w koalicji ze Świtem Niemna, przewodniczący Sejmu stwierdził, że odpowiedź na to pytanie została już udzielona. Według Jozasa Olekasa, jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany, zostaną one odpowiednio zakomunikowane. Socjaldemokraci w sobotę organizują posiedzenie Rady Partii, podczas którego planują omówić kwestię koalicji. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka od dziś wzrasta o 200 euro i będzie wynosić ponad 1000 euro. Również miesięczne świadczenie na opiekę nad dzieckiem, przekraczające 400 euro, będzie przysługiwać wszystkim rodzicom wychowującym dzieci do drugiego roku życia. Większe grono rodzin będzie mogło skorzystać z zasiłku na opiekę nad dziećmi dla niani, który wynosi prawie 400 euro miesięcznie. Minister do spraw opieki społecznej i pracy Juratia Zailski nie mówi, że aby rozwiązać problemy demograficzne, konieczne jest zwiększenie różnych świadczeń dla rodziców. W Wilnie w czerwcu pojawi się prawie 200 nowych pojemników do segregacji zużytego oleju spożywczego. Do tej pory olej trzeba było oddawać do punktów zbiórki odpadów, jednak specjaliści podkreślają, że większość mieszkańców wylewała go do zlewu lub toalety. Kierowniczka do spraw komunikacji, administratora systemu odpadów w Wilnie Natalia Surwila-Glebowa informuje, że już stoi 85 takich pojemników. To pierwszy etap wdrażania systemu. Zgodnie z zasadami olej ma być segregowany poprzez wlewanie go do plastikowych pojemników, a zebrany surowiec będzie wykorzystywany do produkcji biopaliwa. Inwentaryzacja napisów epigraficznych zachowanych na terenie Wilna, Wileńszczyzny, a także całej Litwy stanowi jedno z najważniejszych działań służących ochronie dziedzictwa historycznego. Badania obejmują dokumentowanie inskrypcji znajdujących się na płytach nagrobnych, tablicach fundacyjnych, dzwonach, naczyniach liturgicznych, epitafiach, pomnikach oraz innych zabytkach związanych z życiem religijnym, społecznym i politycznym epoki. Napisy epigraficzne są szczególnym rodzajem źródła historycznego. W przeciwieństwie do dokumentów archiwalnych często pozostają w miejscu swojego pierwotnego przeznaczenia, dzięki czemu zachowują kontekst przestrzenny i kulturowy. Zawierają informacje o fundatorach kościołów i klasztorów, przedstawicielach szlachty, duchowieństwa, mieszczan, a także o ważnych wydarzeniach politycznych, militarnych i religijnych. Wiele z tych inskrypcji jest jedynym zachowanym świadectwem istnienia konkretnych osób lub faktów historycznych. Rozmawiam z doktorem Adamem Górskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan z grupą studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego przybywacie na Litwie i realizujecie bardzo ciekawy projekt.
4: Z grupą studentów przyjechaliśmy w celu wykonania inwentaryzacji napisów epigraficznych na terenie Litwy z czasów Rzeczpospolitej, czy z okresu, kiedy Litwa i Polska stanowiły Unię. To są napisy epigraficzne, może krótkie tylko wyjaśnienie, napisy wykonane w materiale twardym. Napisy, których główną rolą jest przekazanie informacji nie w przestrzeni, bo kiedy piszemy list, wysyłamy różnego wiadomości tego typu, jak dzisiaj SMS-y, to przede wszystkim naszym celem jest przesłanie informacji na odległość. Natomiast napisy epigraficzne to są napisy, które powstały, nie będą się przemieszczać, one pozostają w jednym miejscu, natomiast ich treść jest przesyłana w czasie. Czyli jeżeli powstał napis w XVII wieku, to chodziło o to, żeby przez kolejne stulecia pozostał w tym miejscu, informował o czymś osoby, które się w tym miejscu znajdą. Do napisów epigraficznych należą napisy na płytach nagrobnych, na płytach fundacyjnych, ale też napisy na dzwonach, na naczyniach liturgicznych, napisy, które upamiętniają jakieś wydarzenia albo jakieś osoby. Poszukujemy na Litwie napisów polskojęzycznych przede wszystkim, które powstały w XVIII, ale też w XVII, ale też w XIX wieku.
3: I jakie miejsca odwiedziliście? W jakich miejscach już szukaliście i znaleźliście takie napisy?
4: No oczywiście, zaczęliśmy od Wilna, ale to chyba jest oczywiste. I w Wilnie napisów jest bardzo dużo. Nie tylko, znaczy wszyscy wiemy. Wiemy o cmentarzu na Rosie, wiemy o cmentarzu Bernardynów. To są wielkie, wielkie skupiska polskich napisów, które liczymy w tysiącach, ale mamy też napisy w różnych kościołach wileńskich, napisy po polsku, po łacinie, które pochodzą z dawnej epoki. Po naszych pierwszych trzech dniach wizyty w Wilnie możemy powiedzieć, że mamy sfotografowanych, może jeszcze nie opisanych, bo to trudno w 3 dni zrobić coś takiego, ale samo fotografowanie, sama dokumentacja pozwoliła nam na zebranie ponad 500 obiektów, a to tylko dlatego tak mało z tego punktu widzenia, o którym wcześniej powiedziałem, że ten tygodniowy nasz pobyt to tak naprawdę inwentaryzacja, zebranie i rozpoznanie możliwości i potrzeb zbierania tego typu informacji. Ja wiem, że Wilno jest bardzo popularne. Ja wiem, że wielu ludzi zbierało pojedyncze informacje. Te informacje są rozproszone. Natomiast nasz projekt różni się tym, że informacje przez nas zdobyte zostaną ujednolicone, zebrane w jednej bazie danych i opublikowane w internecie w wolnym dostępie, czyli każdy będzie mógł do tej bazy danych wejść, znaleźć napis, znaleźć zdjęcie, informacje na temat osób przedstawionych w takim napisie. To jest jakby podstawa, różnica. Do tej pory powstawały różnego rodzaju publikacje, artykuły, książki. Ja jestem wielkim fanem książek, sam mam ponad kilka tysięcy woluminów książek w domu. Natomiast mamy XXI wiek, w związku z tym tworzymy już nowoczesne bazy danych pod kątem też młodszych ludzi, którzy wyszukują w tej chwili informacje nie w bibliotekach, a w internecie.
3: W tych napisach zawarta czasami jest cała treść, którą albo osoba już nieżyjąca, albo jej potomkowie, albo po prostu jakaś rodzina, bliscy chcieli przekazać kolejnym pokoleniom. Te napisy są różne, dłuższe, krótsze i właśnie dają informacje może o tym człowieku, który gdzieś na cmentarzu był pochowany.
4: Tak, my dzisiaj, kiedy idziemy na cmentarz, najczęściej widzimy takie krótkie napisy. Tu spoczywa imię, nazwisko świętej pamięci, urodził się, zmarł, miał lat. Natomiast tak naprawdę do XIX wieku te informacje były dużo bardziej bogate na cmentarzach. Mamy przykłady całych życiorysów osób, które zostały upamiętnione przez swoją rodzinę po śmierci po to, żeby zostały zapamiętane. I to już są informacje nie tylko o tym, że się urodził, ale gdzie się urodził, kim byli rodzice, jakie szkoły spędził, jaką funkcję za życia pełnił, założył jaką rodzinę, jakie miał dzieci. Więc informacja, jest to pełna informacja biograficzna. Jest to czyste, piękne, wspaniałe źródło historyczne dla kolejnych pokoleń historyków, ale także dla mieszkańców czy kolejnych pokoleń tej rodziny.
3: Ale takie dłuższe notatki to chyba mogły sobie pozwolić tylko zamożne rodziny?
4: To znowu w zależności od epoki. Na początku, czyli jeszcze w XV wieku, tego rodzaju nagrobki fundowali sobie rzeczywiście najbogaci przedstawiciele rodzin książęcych, magnaterii, biskupów, ale z każdym stuleciem można sobie było na to pozwolić, czy mogli sobie na to pozwolić przedstawiciele już innych warstw społecznych, także mieszczaństwo, inteligencja, czyli przedstawiciele zawodów naukowych, lekarskich, nauczyciele. Już w XVIII wieku to jest dosyć powszechne.
3: I właśnie ci ludzie, którzy tworzyli te pomniki z tymi napisami, myśleli z wyprzedzeniem, bo człowiek, który spaceruje po cmentarzu, przecież nie pobiegnie gdzieś do archiwum szukać informacji, kim był ten człowiek. Zatrzymuje się przed pomnikiem, czyta i wie, kto tu mieszkał, kto tu był, jakie miał zasługi. To jest bardzo taka dobra pomoc.
4: To jest wspaniałe miejsce, bo po pierwsze cmentarz to jest takim... Właśnie cmentarz jest miejscem, w którym pozwalamy sobie na pewne refleksje. Więc spacerując po cmentarzach, czytając informacje o naszych przodkach, o przodkach mieszkańców tych ziem i tego terenu, możemy sobie też wyobrazić strukturę społeczną, możemy się dowiedzieć o różnego rodzaju perypetiach, wydarzeniach, a czasami mamy do czynienia z płytami nagrobnymi, rodzinnymi. Wtedy się okazuje, że akurat na terenie Litwy jest sporo pochówków rodzin mieszanych, gdzie spoczywają osoby z rodzin, w których jedna strona, mąż, żona była Polką, po drugiej stronie mamy Litwina, Litwinkę, ich dzieci podpisują czasami po litewsku, czasami po polsku, więc mamy dowód na to, że te dwa narody się przenikały i na tych terenach ta wspólnota polsko-litewska jest bardzo częsta.
3: Niektóre takie stare bardzo pomniki popadają w ruinę i czasami te napisy są nieczytelne po prostu. Czy wy w możliwym takim zakresie wyczyszczacie te pomniki, żeby można było przynajmniej jakąś informację minimalną przeczytać?
4: Staramy się nie ingerować. Zgodnie z zasadami konserwatorskimi staramy się nie ingerować w same pomniki. Oczywiście jesteśmy w stanie odsunąć liście czy te podobne rzeczy, natomiast nie ingerujemy. To taki bardzo polski przykład. Staramy się, jeżeli potrzebujemy, poprawić jakoś pomnik. Jeżeli okazuje się, że on jest w bardzo złym stanie, to najczęściej zwracamy się do służb konserwatorskich, informując o takim wydarzeniu. Czasami w Polsce to jest bardzo popularne. Zbiera się grupa mieszkańców, zbiera się grupa sympatyków historii z danego regionu, zbierają pieniążki, podejmują działania i za zgodą służb konserwatorskich takie nagrobki poddaje się konserwacji, żeby ten napis przetrwał kolejne lata.
3: Niektóre nagrobki nawet już się znajdują pod ziemią, sterczą tylko jakieś elementy odrębne.
4: Nagrobki też ulegają zniszczeniu, to jest jakby rzecz oczywista, to jest truizm, to co w tej chwili mówię. Dlatego robimy pełną inwentaryzację, pełną dokumentację bazy danych, żeby się nie okazało, to 20-30 lat, mamy takie doświadczenia z Polski, z terenu Małopolski, że dokumentacja, którą wykonaliśmy, dotyczy płyt, które w przeciągu ostatnich 10-15 lat albo uległy zniszczeniu, albo coś się z nimi złego stało, gorszego. W związku z tym powstaje dokumentacja, która w razie czego pozwala na przeprowadzenie prac konserwatorskich właśnie i odzyskanie stanu pierwotnego. O, tak.
3: A jak studenci w ogóle odnoszą się do takiego rodzaju działań?
4: W tej grupie, która przyjechała tutaj, mamy tak bardzo, bardzo pół na pół, czyli mamy połowę studentów, która jest pierwszy raz na Litwie, więc dla nich to jest w ogóle przeżycie i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo pozytywna. Studenci są bardzo pozytywnie, może nie zaskoczeni, ale mają bardzo pozytywne wrażenia z pobytu na Litwie, a druga część jest tutaj po raz drugi, trzeci czy czwarty i oni tu odgrywają rolę prawie przewodników, opowiadają nam i bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Także jeżeli Ze swojej strony mogę też powiedzieć, że bardzo, bardzo nam dobrze tutaj, o tak powiem. Bardzo pozytywne wrażenie, takie otwarte, zwłaszcza Wilno jest takie bardzo, bardzo otwarte, bardzo sympatyczne. Oprócz tego, że jest pięknym miastem, to ludzie tutaj są naprawdę, my nie mieliśmy żadnych negatywnych kontaktów, wszystko było bardzo pozytywne.
3: Często Wilno porównują do Krakowa, mamy jednak dużo wspólnego z Krakowem.
4: Tak, no tu studenci krakowskiego uniwersytetu najlepiej będą mogli te dwa miasta porównać. Natomiast jako Krakusy są bardzo pozytywnie zaskoczeni pięknem Wilna i warunkami, jakie tutaj są, ilością obiektów i taką otwartością, z którą bardzo, bardzo często się spotkaliśmy i za którą też jesteśmy wdzięczni.
3: A jak wygląda od strony praktycznej wasza praca? Wchodzicie na cmentarz, czy macie listę osób pochowanych, które musicie odnaleźć, czy po prostu chodzicie dróżkami?
4: Nie, robimy wszystko. Robimy bardzo kompleksową dokumentację. Mhm. Czyli jeżeli mówimy o cmentarzu, to jest to bardzo łatwe. Dzielimy cmentarz na sektory. Każdy zespół dwuosobowy, bo pracujemy w zespołach dwuosobowych, każdy zespół otrzymuje swój sektor, opracowuje, sporządza dokumentację fotograficzną, sporządza plan, mapę, zarys tego, na czym pracuje. I dopiero później już w domu następuje transkrypcja, odpis, transliteracja tego, co znaleźliśmy na napisach. Natomiast w przypadku napisów czy poszukiwań napisów na terenie kościołów, budynków, elewacji, to po prostu są sektory znowu miasta, w których każdy student czy każdy zespół dwuosobowy zajmuje. Oznacza miejsce, wykonuje dokumentację, robi zdjęcia, pomiary, spisuje to i to wszystko posłuży nam do wpisania do bazy danych, tak żeby można było jak możliwie najłatwiej wyszukać informacje, czyli będziemy mogli te obiekty wyszukiwać i po adresie, i po treści, i po rodzaju pisma, po osobach, które są tam wymienione. Tak maksymalnie chcemy ułatwić sposób poszukiwania czy dostęp do tych informacji.
3: Z napisami epigraficznymi na cmentarzu jest gorzej. Lżej jest takie odczytać napisy w kościołach, bo kościoły są po konserwacjach, po remontach i na zewnątrz, i wewnątrz, jednak w lepszym stanie są te tablice.
4: Tak, tu ma pani absolutną rację, że kościoły dbają o napisy. Natomiast zdarza się, bo w perspektywie ostatnich 20 lat, powiedzmy, tutaj nie można mieć żadnego zarzutu, żadnych wątpliwości, że kościoły starają się o to, żeby gospodarze takich obiektów starają się o to, żeby te tablice nie uległy zniszczeniu. Natomiast no, gospodarze cmentarzy mają dużo poważniejsze zadanie, bo tych obiektów jest tam dużo, dużo więcej, tak? W związku z tym kwestie finansowe wchodzą w rachubę, no, restauracja, renowacja takiego jednego obiektu to są bardzo duże pieniążki, więc łatwiej jest zadbać o 5, 6 czy 20 obiektów, które znajdują się w danym kościele, niż o 1500 znajdujących się na cmentarzu, prawda? Mhm. Ale robimy co możemy z naszej strony, żeby to udokumentować. Miejmy nadzieję, że w efekcie tej dokumentacji będziemy mieli spis obiektów także, które wymagają pilnej reakcji czy pilnego działania, żeby nie uległy całkowitemu uszkodzeniu.
3: Pan powiedział, że te napisy są bardzo różnorodne. No nie tylko tam na przykład proszą o odmówienie modlitwy, właśnie te takie dane człowieka, ale czasami też się zdarzają całe wersety z literatury, z jakichś utworów poetyckich. Może pan coś przypomni ciekawego, to co na przykład rzadkie jest i pana zaskoczyło?
4: Och, jest tego tak strasznie dużo, że ciężko mi tak od razu z głowy sobie coś przypomnieć. Na pewno są cytaty biblijne. To jest jakby standard, który w XVIII, już w XVII wieku był bardzo powszechny. czyli pod imieniem, nazwiskiem, pod datami, pod wspomnieniem ze strony tych osób, które żyją. Bardzo często podaje się cytaty biblijne, które miały być taką myślą przewodnią, podsumowującą cały życiorys zmarłego. Czasami są to cytaty takie bardzo, bardzo klasyczne, mówiące o tym, no w renesansie jest klasyczne chodi mihi cras tibi, czyli co mnie dzisiaj, tobie jutro, mówiące, przypominające osobom czytającym tę inskrypcję, że śmierć dojdzie czy spotka każdego z nas, ale są też takie cytaty bardziej nawołujące do tego, żeby być lepszym człowiekiem w trakcie życia, żeby po śmierci nie było się czego wstydzić. Trudno mi w tej chwili, naprawdę, tak na gorąco trudno mi w tej chwili sobie jakiś konkretny cytat inny przypomnieć. Ale jest tego na pewno dużo. Ja bym generalnie zachęcał, że jak Państwo będą chodzić po cmentarzach, będziecie zwracać uwagi na te napisy nagrobne. Jeżeli tam jest na dole cytat biblijny, który jest oznaczony konkretnym wskazaniem, czy to jest psalm, czy to jest odesłanie do jakiegoś fragmentu Starego Testamentu, żeby do niego sięgnąć, bo to jest dewiza, motto, które powinno podsumowywać cały życiorys zmarłego.
5: A to wszystko znajdzie się w waszej publikacji oczywiście. Przeczytamy później.
4: Mam nadzieję, że publikacja do Państwa dotrze. Mam nadzieję, że znajdą Państwo czas, żeby poświęcić swoją uwagę na przeczytanie tej publikacji. Ale tak jak podkreśliłem, oprócz publikacji naszym celem jest stworzenie internetowej bazy danych, do której będziecie Państwo mogli swobodnie dotrzeć w każdej chwili, darmowej bazy danych prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński, w której będziecie mogli Państwo te informacje wszystkie znaleźć.
5: A z jaką instytucją współpracujecie tutaj właśnie? Czy to w Wilnie, w Trokach, w Kownie, tam gdzie byliście? Ktoś musiał wydać to pozwolenie, prawda? Bo tak sobie... Nie wiem, czy można.
4: Można. Można też jako turyści możemy chodzić i robić zdjęcia. Nikt nas nie pogonił, wręcz odwrotnie. Wszyscy podchodzili bardzo życzliwie. Spotkaliśmy pana Dariusza Zyborta, który okazał się szalenie sympatyczną osobą, otwartą do współpracy. Udzielił nam wielu cennych informacji. Także mamy nadzieję na poszerzenie tej współpracy z fundacją i na dalsze publikacje generalnie efektów naszej pracy.
5: Dzięki Dariuszowi my możemy odczytać się na pomnikach napisy. Komitet Opieki nad Starą Rosą odnawia, konserwuje, pilnuje, żeby...
4: Publikuje.
5: Tak. Wszystko robią, żeby tylko zachować te pomniki.
4: Tak, a jest też szalenie sympatyczną, otwartą osobą. Także ja serdecznie z tego miejsca pozdrawiam pana Dariusza, bo tak naprawdę przyszedłem trochę z ulicy do niego i znalazł czas, żebyśmy mogli porozmawiać. Był szalenie otwarty na wszelką formę współpracy, także my bardzo dziękujemy.
5: Tego typu działania, które tutaj prowadzicie, są bardzo interesujące i tak myślę, że ci studenci będą chcieli w kolejnych latach znów przyjeżdżać, bo terenów niezbadanych jest jeszcze mnóstwo na Wileńszczyźnie.
4: Tak, no mamy jeszcze... Jeszcze jesteśmy w Kownie w tej chwili, za chwileczkę będziemy w Kijdanach, będziemy w Mariampolu, ale też będziemy się przenosić troszeczkę w kierunku Żmudzi, tak, troszkę mniejsze miasta, mniejsze obiekty sakralne rozsiane na terenie całej Litwy. No spodziewamy się, że tych wyników będzie nam z każdym dniem przybywało.
5: Tak, ale na całej Litwie są akcenty polskie, absolutnie.
4: Tak. Tak. Ten projekt ma objąć całą Litwę w obecnych granicach administracyjnych.
5: No ale nie dokonacie tego w ciągu jednego pobytu tutaj?
4: Nie. Spodziewamy się, że w październiku przyjedziemy po raz drugi i prawdopodobnie po raz trzeci równo za rok, czyli mniej więcej o tej porze. To ta pora roku jest dosyć dobra do prowadzenia badań ze względu na pogodę i światło, które umożliwia nam dobre zdjęcia.
5: Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Życzę udanych poszukiwań w różnych miejscach Litwy. No i będziemy czekali na tą publikację, bo rzeczywiście to jest tak jak literatura. Nie literatura piękna, ale taka literatura poznawcza. Warto przeczytać.
4: Bardzo dziękujemy wszystkim, z którymi żeśmy się tu spotkali, bo powtarzam, mamy bardzo pozytywne odczucia, bardzo dobry odbiór, szalenie sympatyczni ludzie, więc bardzo dziękujemy za te wyrazy, za tą pomoc, za to, że możemy tutaj pracować i mam nadzieję, że się odwdzięczymy właśnie dobrą publikacją i informacjami, z których Państwo będą mogli korzystać.
3: Była to rozmowa z doktorem Adamem Górskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tym tematem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia pracy. Renata Dunajewska, do usłyszenia.